mlada i svobodnih nazorov. Bilo je se eno, kaj bo jutri tomorov. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne